Wyklinjają wyścia w tej kaczkony. Najdwy Kiczkowu Wribo i jak ty.